się burę, przepełz huraganu, lub pejtu ma kasztaniak noary. Ta jeszcze wanu zoriusz i ta jumarkę sam.